i pójść na łatwiznę. Lecz miałem wybór, wyjechać i zacząć od zera lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca,

0: cios. Podniosłem się z biegiem czasu, znów zacząłem marzyć. Dzisiaj widzę 22 lata pełne różnych wrażeń. Doświadczenie mam światło na przyszłość. Łatwo go nie stracę, bo przecież tak łatwo nie przyszło. Za to wyszło kilka rzeczy, które planowałem. Dzisiaj jestem na studiach, bo byłem biedny, kiedy byłem mały. Nigdy więcej takich czasów.
1: Radio Piratona. Son las 6.

smak życia na ulicy. Widziałem tyle chorych rzeczy, że dzisiaj już mi nic nie zdziwi. Spróbowałem zakazanych owoców, nawet nie byłem tego świadom, że było to wołanie o pomoc.

myślałem, że opuszczę ojczyznę i nie mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę. Lecz miałem wybór, wyjechać i zacząć od zera lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca, zniknąłem bez pożegnania. Ze wszystkich sił próbowałem wierzyć, Boże, nam. Byłem sam, bym sobie zrobił pełno snu. Dzisiaj jest okej, choć niektóre łzy jeszcze schną. Stanęłem na nogi, obrałem cel, obrałem drogę. Choć były momenty, w których stałem już nad własnym grobem. Miałem już dość, a zrozumiałem, że to jest mój los. Staram się być przygotowany.